Wybrałem tą piosenkę, ponieważ ona była ze mną w okresie dojrzewania, w okresie ciężkim lat 80. komuny i wszyscy myśleliśmy, że ten Babilon spłonie i będzie już dobrze.

A tą drugą piosenkę wybrałem, bo dawała nam kopa, dawała nam siły, dawała nam energię.

No cześć Zuzia, ja podsyłam te dwa utwory, bo to były ulubione utwory mojego taty, który zmarł 2 lata temu i bardzo je lubię słuchać. Pozdrawiam cię gorąco.